0: Yeah, ngalek choto ndai kwa sekti tu mangwa chika sile lipo studio. Ngere, nebo emet kwa baibai kabisa lipo South Rift. Olimba Kericho Bomet. Ngotie Kericho, ngotie Bomet. Lakini toksi ni miti lipo sikisha geno liniwe.
1: Ingen, miga is William.
0: Iko oro kere bo emet bako leka amba no liwe.
1: Miga kapsa. Miga.
0: Pono leo kekete kut kayu.
1: Miga kapsa. Miga kapsa number one. Ingen, gol nasa mageta. Kale jamii yangu ya kibisikis. Wata mzee mwenyewe rafiki yangu.
2: Emo FM ni nyotul.